0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież prosi katolików na całym świecie o modlitwę w intencji wartości sportu. Historyczna nominacja w Watykanie. Świecka kobieta stanie na czele dykasterii do spraw komunikacji. Wydłużono godzinę otwarcia Watykańskiej Bazyliki Świętego Piotra. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję, którą Leon XIV powierza Kościołowi w czerwcu. W ramach kampanii Módl się z papieżem w tym miesiącu wierni na całym świecie są zaproszeni do modlitwy w intencji wartości, jakie niesie sport.
2: Potrzebujemy innych, aby wzrastać, aby uczyć się szacunku, pokonywać ograniczenia i wspólnie świętować osiągnięte zwycięstwa. Czytamy w papieskiej modlitwie, której pełną treść można znaleźć w mediach watykańskich. Prosimy Cię, aby sport był zawsze szkołą braterstwa, a nie jałowej rywalizacji, miejscem spotkania, a nie wykluczenia, drogą pokoju, a nie przemocy. Papieska Światowa Sieć Modlitwy zrzesza dziś około 22 miliony osób w 90 krajach, które codziennie modlą się z papieżem.
1: Leon XIV apeluje o aktualizację przepisów dotyczących gromadzenia danych osobowych, aby nie służyły one nowym formom kolonializmu, które redukują człowieka do zbioru informacji i przejmują nad nimi kontrolę. Papież napisał o tym w przesłaniu do ekspertów zajmujących się rewizją deklaracji z Tajpej.
3: Deklaracja z Tajpej to dokument Światowego Stowarzyszenia Lekarzy dotyczący etycznych aspektów tworzenia medycznych baz danych i tzw. biobanków. Za pośrednictwem watykańskiego sekretarza stanu papież skierował przesłanie do uczestników kongresu, który obradował na temat aktualizacji tego dokumentu. Ojciec Święty prosił o dalsze zaangażowanie na rzecz ochrony godności każdego człowieka i odniósł się do refleksji na ten temat, jakie zawarł w encyklice Magnifica Humani.

0: teraz.
1: Maria Montserrat Alvarado, dotychczasowa dyrektor operacyjna katolickiej sieci EWTN News, jako pierwsza świecka kobieta stanie na czele Urzędu Kurii Rzymskiej. Leon XIV mianował ją dziś prefektem dykasterii do spraw komunikacji.
2: Pochodząca z Meksyku Alvarado obejmie stanowisko 1 listopada, zastępując na nim obecnego prefekta Paula Ruffiniego. Od 2023 roku kieruje ona newsowym oddziałem telewizji EWTN, nadzorując media publikujące w 7 językach informacje z życia Kościoła. Dykasteria do spraw komunikacji, na czele której stanie, nadzoruje watykańskie media, biuro prasowe, wydawnictwo, drukarnie i filmotekę.
1: Swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy, to hasło tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, który będzie obchodzony 1 września.
0: Hasło zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza zostało wybrane przez papieża i ogłoszone przez dykasterię do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, wskazuje ono na związek między konfliktami zbrojnymi a degradacją środowiska i wzywa do troski o stworzenie i zrównoważony rozwój zamiast wspierania zbrojeń.
1: Bazylika Watykańska Świętego Piotra wydłuża godzinę otwarcia. Od 1 czerwca jest ona dostępna codziennie od godziny 7 do 20, a ostatni pielgrzymi i zwiedzający mogą do niej wchodzić o godzinie 19:15. Stolica Apostolska zachęca, by planując wizytę wziąć pod uwagę czas niezbędny do przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Kłania się ksiądz Paweł Ryter Andrianik. Już za chwilę będzie audiencja z Ojcem Świętym Leonem XIV. Przygotowujemy się do tego momentu, żeby słuchać słów Ojca Świętego. Dodam tylko, że przygotowujemy się jednocześnie do bardzo ważnego wydarzenia, ponieważ w Polsce będzie beatyfikacja męczenników salezjańskich. Mówi się nawet o tym, że jest takie świadectwo, że Karol Wojtyła, który chodził do parafii tamtej właśnie, gdzie oni byli w Krakowie, widział ich, kiedy Niemcy ich brali na męczeństwo i to między innymi miało także pewne znaczenie do tego, że Karol Wojtyła wybrał drogę kapłańską. Więc to będzie bardzo ważna beatyfikacja w Polsce, która jest w imieniu Ojca Świętego, będzie dokona się w Krakowie w najbliższą sobotę. Już teraz zapowiadamy to wydarzenie. Zachęcamy również do śledzenia pielgrzymki papieskiej, która będzie w Hiszpanii już od 6 do 12 czerwca. Za chwilę rozpocznie się audiencja z Ojcem Świętym.
1: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce.
0: Ojciec Święty rozpoczyna audiencję znakiem Krzyża Świętego i przygotujmy się, żeby przyjąć Jego Słowo i błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z Wami.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
0: Jest czytany następujący fragment Ewangelii według świętego Łukasza w różnych językach.
2: De l'Évangile selon Saint-Luc.
0: Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. A on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień już się nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Oto słowo Pańskie.
3: A reading from the Gospel of Luke. As they came near the village to which they were going, he walked ahead as if he were going on. But they urged him strongly, saying, "Stay with us, because it is almost evening and the day is now nearly over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. The Gospel of the Lord.
4: Lesung aus dem Lukas-Evangelium. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Wort des lebendigen Gottes.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor.

0: 攻读圣路加福音。他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行，他们强留他说，请同我们一起住下吧，因为快要晚上，天已垂暮了。耶稣就进去同他们住下。当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了，掰开递给他们，他们的眼睛开了，这才认出耶稣来，但他却由他们眼前隐没了。以上是基督的福音。
1: Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Palavra da Salvação.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. ولما قربوا من القرية التي يقصدانها تظاهر أنه ماض إلى مكان أبعد، فألحى عليه قالا: أمكث معنا، فقد حان المساء ومال النهار. فدخل ليمكث معهما، ولما جلس معهما للطعام أخذ الخبز وبارك ثم كسره وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه فغاب عنهما. كلام الرب.
3: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Oto słowo Pańskie.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Witam.
0: Proseguendo le catechesi sulla Costituzione.
1: Kontynuując katechezy na temat soborowej konstytucji, Sacrosanctum Concilium, pragniemy zatrzymać się nad kilkoma konstytutywnymi elementami świętej liturgii, takimi jak obrzęd, znak i symbol. Sobór Watykański II, czerpiąc ze skarbca cennej pracy ruchu liturgicznego, pomógł nam na nowo odkryć prawdę bardzo żywą w świadomości Kościoła starożytnego i w nauczaniu ojców. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium fidei, misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a przez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala nam doświadczać obecności Boga przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście dzieje się tak, jeśli nie pozostajemy obcymi lub milczącymi widzami wobec liturgii, lecz uczestniczymy w niej całym sobą, ciałem, umysłem i sercem, w posłuszeństwie wobec nakazu Pana. Poprzez święty obrzęd jesteśmy w ten sposób formowani do słuchania Słowa Bożego, do składania dziękczynienia i adoracji, do braterskiego dzielenia się i komunii eklezjalnej. Odkrywamy, że jesteśmy zgromadzeniem o wielu obliczach, zjednoczonym tą samą wiarą. Obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów. Wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze. Odkrywamy w ten sposób inny wymiar działania, nie podporządkowany rachunkowi wydajności oraz inne doświadczenie czasu i przestrzeni. W obrzędzie doświadczamy logiki darmowości. Znajdujemy chwilę wytchnienia, która odnawia serce. Uznajemy, że uprzedza nas łaska Boża. Uczymy się żyć w rytmie przenikniętym obecnością Ducha Świętego. Gramatyka obrzędu utkana jest ze znaków i symboli właściwych liturgii. W niej, jak stwierdza Sobór, przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie człowieka. Katechizm Kościoła katolickiego pogłębia wartość tych znaków, przypominając, że ich znaczenie ma swoje korzenie w dziele stworzenia i w kulturze ludzkiej. Ukonkretnia się w wydarzeniach Starego Przymierza, a w pełni objawia w osobie i dziele Chrystusa. Emblematyczny jest znak wody. Od początków stworzenia po potop, od przejścia przez Morze Czerwone po Jordan, aż po wodę wypływającą z boku Chrystusa, która staje się sakramentalnym znakiem zanurzenia w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Znak i symbol to terminy, które często są używane jako synonimy. W istocie znak ma charakter symboliczny wtedy, gdy odsyła nie tylko do idei, ale do całego systemu znaczeń i wartości. Tak dzieje się na przykład wtedy, gdy zostajemy pokropieni wodą święconą. Ożywa w nas świadomość daru otrzymanego w chrzcie i naszej przynależności do nowego życia w Chrystusie. Po drugie, symbole mają zasadniczo charakter praktyczny, będąc nade wszystko działaniami prostszymi i powszechnymi, jak klękanie i przekazywanie sobie znaku pokoju, lub bardziej doniosłymi, jak czynności konstytutywne dla każdego sakramentu. Przede wszystkim symbole mają wyjątkowy wymiar sprawczy i przemieniający, zarówno w odniesieniu do elementów materialnych, które je stanowią, jak i wobec tych, którzy wchodzą z nimi w kontakt, rodząc przynależność, poruszając serce i umysł oraz wzbudzając autentyczne relacje eklezjalne. W liście apostolskim Desiderio Desideravi papież Franciszek, czyniąc własnym stwierdzenie Romana Guardiniego, wskazał pierwsze zadanie dzieła formacji liturgicznej. Człowiek musi stać się na nowo zdolny do rozumienia symboli. Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.

0: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes
1: les zapewnienie Ojca Świętego o modlitwie, o wyrazach szacunku oraz ogłoszenie, że na koniec będzie modlitwa Ojcze Nasz w języku łacińskim, a Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego w sposób szczególny, obejmując osoby starsze, chore i również Ojciec Święty pobłogosławi różańce, wszystkie znaki religijne. A teraz po francusku podsumowanie słów Ojca Świętego.
0: Nous souhaitons nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie.
1: Bracia i siostry, że trzymajmy się na chwilę, aby zastanowić się nad niektórymi istotnymi elementami świętej liturgii. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są jedynie zewnętrzną oprawą tajemnicy sakramentalnej, ani zbiorem dowolnych ceremonii, lecz kościelnym pośrednictwem, przez które dociera do nas Boży dar. Obrzęd nadaje kształt czynnościom liturgicznym, a przez nie także naszemu życiu, uznając nas do doświadczenia obecności Boga w Jezusie Chrystusie. Uroczysta prostota jej rytmu przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze. W liturgii uświęcenie człowieka jest wyrażane przez znaki i widzialne i dokonuje się w sposób właściwy każdemu z nich. Symbole mają szczególny, sprawczy i przemieniający charakter. Budzą poczucie przynależności, poruszają serce i umysł oraz rodzą autentyczne więzi we wspólnocie Kościoła. Potrzebujemy pozwolić się wychowywać przez obrzędy liturgii, troszcząc się z delikatnością i bez dowolności o piękno celebracji oraz angażując się w prawdziwą mistagogię. Doświadczenie żywe i pobożnie przeżywanej liturgii jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które może dokonać się tylko wtedy, gdy zaangażowany jest cały człowiek, duch, dusza i ciało. Teraz Ojciec Święty pozdrowi w języku francuskim, a potem będzie przetłumaczony na język francuski. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego, szczególnie młodzież przybyłą z Mauritiusa i z Francji. Bracia i siostry, niech wasze liturgie poprzez swoje piękno i uroczysty charakter będą zawsze skupione na misterium i prowadzą wasze dusze do kontemplacji Boga w Trójcy Świętej, jedynego. Niech budują i ukazują jedność Kościoła w autentycznej i gościnnej miłości. Niech Bóg błogosławi wam i waszym rodzinom.
0: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de l'île Maurice et de France. Frères et sœurs, puissent vos liturgies, par leur beauté et leur solennité, être toujours centrées sur le mystère et porter vos âmes à la contemplation de Dieu Trinité, qu'elles construisent et manifestent l'unité de l'Église dans une authentique et accueillante charité. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep
1: teraz w języku angielskim jest zapewnienie Ojca Świętego o szacunku i modlitwie oraz ogłoszenie modlitwy czy naszej błogosławieństwie na koniec audiencji.
0: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, in our series of catechesis,
1: drodzy bracia i siostry, w cyklu kateches poświęconych Soborowi Watykańskiemu II kontynuujemy refleksję nad konstytucją Sacrosanctum Concilium, zatrzymując się nad takimi elementami świętej liturgii jak obrzęd, znak i symbol. Obrzęd liturgii chrześcijańskiej jest kościelnym pośrednictwem, przez które dociera do nas Boży dar. W liturgii jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa całym sobą, ciałem, umysłem i sercem, aby wejść w rzeczywistość przenikniętą obecnością Ducha Świętego. Aby pomóc nam wejść w ten wymiar, liturgia posługuje się znakami, symbolami, które mają moc nie tylko wyrażania, ale także przemiany. Na przykład przyklęknięcie jest znakiem naszej adoracji Boga, natomiast przekazanie znaku pokoju wskazuje na komunię Kościoła. Znaki pomagają nam również przypomnieć sobie podstawowe gesty sakramentów. Gdy jesteśmy pokropieni wodą święconą, odnawiamy pamięć o naszym przyjęciu do Chrystusa i o zobowiązaniach wynikających z chrztu. Przygotowując się do uroczystości Bożego Ciała, odnówmy w sobie otwartość na spotkanie z Bogiem poprzez odkrywanie na nowo znaków i symboli świętej liturgii. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i gości języka angielskiego, uczestniczących w dzisiejszej audiencji, szczególnie grupy z Anglii, Szwecji, Australii, Indonezji, Mianmy, Filipin, Korei Południowej, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Sposób szczególny pozdrawiam naukowców, uczestników konferencji Rewizja Deklaracji z Taipei Światowego Stowarzyszenia Medycznego oraz organizatorów Światowego Szczytu Budzenie Nadziei dla Dzieci. Przygotowując się do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czerpmy siłę z tego Bożego daru i stawajmy się świadkami Jego miłości wobec wszystkich, których spotykamy na naszej drodze. Niech Bóg wam błogosławi.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre
1: teraz wierni języka niemieckiego zapewniają o modlitwie i wyrazie szacunku oraz będzie ogłoszenie o modlitwie Ojcze Nasz na koniec i błogosławieństwie.
3: Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern,
1: teraz podsumowanie katechezy w języku niemieckim. Drodzy bracia i siostry, Konstytucja Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II podkreśla, że chrześcijanie nie powinni uczestniczyć w tajemnicy wiary i w ofierzach eucharystycznych jako obcy i milczący widzowie. Lecz mają poprzez obrzędy i modlitwy coraz głębiej poznawać i rozumieć sprawowane misterium. Obrzęd liturgiczny włącza wiernych poprzez jasno określony porządek modlitw i gestów, prowadząc ich do słuchania Słowa Bożego, do dziękczynienia i adoracji. do braterskiego dzielenia się oraz do komunii we wspólnocie Kościoła. Pozwólmy, aby widzialne znaki i symbole liturgii oraz coraz głębiej odsłaniały nam tajemnicę Chrystusa dokonywane w nas tego uświęcenia, które oznaczają i urzeczywistniają. Ojciec Święty mówi, serdecznie witam pielgrzymów języka niemieckiego. Życzę wam owocnego pobytu w wiecznym mieście, który pomoże wam wzrastać w wierze. W sposób szczególny pragnę pozdrowić Stowarzyszenie Austriaków w Rzymie, obchodzące setną rocznicę swojego powstania. Witam, dodał Ojciec Święty po niemiecku.
3: Ich übersetze ein herzliches Willkommen den deutschsprachigen Pilgern. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in der ewigen Stadt, der euch helfen möge, im Glauben zu wachsen. Besonders grüße ich die Vereinigung der Österreicher in Rom, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

0: oraz symboli, które pomagają nam odkrywać głębsze znaczenie i wartości rzeczywistości, które doświadczamy. Symbole wyrażają się zarówno w prostych gestach, jak przyklęknięcie czy przekazanie znaku pokoju, jak i w bardziej złożonych czynnościach stanowiących istotę każdego sakramentu. Przemieniają one zarówno materialne elementy, jak i osoby, które w nich uczestniczą, budując poczucie przynależności, poruszając serce i umysł oraz tworząc autentyczne więzi we wspólnocie Kościoła. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. Zachęcam Was, abyście pozwalali się kształtować przez obrzędy naszych celebracji liturgicznych, uczestnicząc w nich aktywnie, tak aby stawały się one prawdziwie żywym spotkaniem z Panem. Niech Bóg Wam błogosławi. Dziękuję bardzo. Teraz w języku chińskim jest zapewnienie wyraża szacunku, ogłoszenie o apostolskim błogosławieństwie i poświęcenie dewocjonariów na koniec. Audiencja oraz będzie podsumowanie w języku hiszpańskim.
1: 教宗还将注圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。弟兄姐妹们，我们继续关于礼仪宪章的要理讲授。今天我们省思神圣礼仪中的某些组成要素及仪式、标记和象征。基督徒礼仪中的仪式 并非甚是傲气的外在饰面，而是属于教会的媒介。借此，天主的恩赐能够传达于我们，故而我们受邀以全身、全意及全心参与到礼仪中，从而进入另一个圣神的固有节奏之行动维度。为了进入这个维度，仪式的仪轨 由礼仪的专属标记和象征构筑而成，它们具有独特的表现层面和转化层面。例如，屈膝礼是我们朝拜天主的标记；当彼此互助平安时，是在表达教会的共荣。此外，礼仪中所包含的象征是为了帮助我们唤醒对圣事中核心遗臣的觉悟。 当圣水洒在我们身上时，即是在基督内更新自我，使我们拥抱新生。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo
2: il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
0: Serdecznie pozdrawiam osoby języka chińskiego, drodzy bracia i siostry. Nie ustawajcie w dawaniu wszędzie świadectwa braterstwa i pokoju. Z serca Wam
1: błogosławię.

0: emoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na liturgia, o rito, o sinal e o símbolo...
1: A teraz w języku portugalskim podsumowanie katechezy. Liturgia, obrzędy, znak i symbol stanowią kościelne pośrednictwo darów Bożych. Dzięki nim możemy doświadczyć obecności Boga w Chrystusie. Uroczysta prostota liturgii, złożona z gestów i modlitw, prowadzi nas do odkrywania podstawowej logiki bezinteresownego daru, której łaska uprzedza nasze działania i wykracza poza zgiełk codzienności. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazuje, że znaki widzialne oznaczają uświęcenie człowieka, a symbol odsyła do całego bogactwa znaczeń i wartości.
0: E que o símbolo remete para conjunto de sentidos e valores. É água,
1: na przykład woda wypływa z boku Chrystusa i staje się sakramentalnym znakiem zanurzenia chrzcielnego. Dlatego konieczne jest, abyśmy pozwalali się wychowywać przez obrzędy liturgii, troszczyli się o piękno celebracji i angażowali się w autentyczną mistagogię.
0: Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów języka portugalskiego. Drodzy bracia i siostry, w tym miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Jezusa zbliżamy się do źródła Bożego miłosierdzia i czułości, aby zmartwychwstały przemieniał nasze serca, czyniąc je bardziej cierpliwymi, hojnymi i współczującymi. Niech Pan wam błogosławi.
0: Eis a tradução das suas palavras. As minhas cordiais boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa. Queridos irmãos e irmãs, neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, aproximemo-nos da fonte da misericórdia e da ternura de Deus, para que o ressuscitado transforme o nosso coração, tornando-o mais paciente, generoso e compassivo. E não nos cansemos de rezar pela paz. Que o Senhor vos abençoe.

0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja soborowa Sacrosanctum Concilium zwraca uwagę na konstytutywne elementy liturgii świętej, którymi są obrzęd, znak i symbol. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną szatą, ale pośrednictwem Kościoła, które rodzi w nas duchową wrażliwość i pozwala doświadczać obecności Boga przez Jezusa Chrystusa. Przez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd formuje nas do słuchania Słowa Bożego, do dziękczynienia i adoracji, do braterskiej wspólnoty i komunii eklezjalnej. Gramatyka obrzędu utkana jest ze znaków i symboli właściwych liturgii. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem uświęcenia, które może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. A partire dalla solennità del Corpus Domini e nei giorni successivi renderete un culto particolare a Cristo presente nell'Eucaristia. La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie, dei bambini e dei giovani, sia una coraggiosa testimonianza di fede e ricordi a tutti che Dio è presente in mezzo al suo popolo e lo accompagna nella vita quotidiana. Vi benedico tutti.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach, będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini.
2: Serdecznie witam pielgrzymów języka włoskiego.
1: In particolare saluto.
2: W szczególności pozdrawiam córki Najświętszego Serca Jezusa. Członków rodziny Montfortańskiej oraz siostry Matki Bożej Wieczernika. Zachęcam Was, byście byli znakiem nadziei dla wszystkich spragnionych Boga, Jego prawdy i Jego pokoju. Szczególne słowo pragnę skierować do kapłanów i osób konsekrowanych z Bliskiego Wschodu. Moją modlitwą i błogosławieństwem obejmuję Waszą posługę oraz nadzieje i oczekiwania narodów, z których pochodzicie. Na zakończenie zwracam się do młodzieży, chorych i nowożeńców.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
2: Będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli według bardziej znanej łacińskiej nazwy uroczystość Bożego Ciała. W Eucharystii kontemplujemy Jezusa, Jego chleb łamany i dawany każdemu z nas. Wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które przechodzą ulicami wielu miejscowości. Przy tej okazji zachęcam do podtrzymywania tej pięknej formy publicznego świadectwa wiary. Wszystkim z serca błogosławię.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: vobiscum.
1: Pan s vami.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
0: Benedicat vos omnipotens.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.

wiernie pozdrawiają Ojca Świętego. Teraz jest obrzęd właśnie ucałowania dłoni papieża, tak zwanej baciamano. Podchodzą księżowi skupi i wierni podczas obecnie właśnie na audiencji generalnej, którzy mają taką możliwość. Ojciec Święty, mówiąc do Polaków, powiedział: począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziemy oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię. Ponadto Ojciec Święty wspomniał również o tym na zakończenie audiencji w języku włoskim. Widać bardzo, Ojciec Święty właśnie wskazuje, że to świętowanie Bożego Ciała jest tak związane też z publicznym wyznaniem wiary podczas procesji Bożego Ciała. Sam Ojciec Święty będzie przewodniczył procesji w Madrycie. Podczas swojej pielgrzymki apostolskiej będziemy informowali o tym i będą również transmisje wszystkich wydarzeń papieskich, które będą także w innych językach transmitowane, będą w języku polskim na portalu Vatican News, jak również na YouTubie i na Facebooku vaticannews.pl. Ojciec Święty dzisiaj, mówiąc w katechezie, podkreślił, że Konstytucja Soborowa Sacrosanctum Concilium zwraca uwagę na konstytutywne elementy liturgii świętej, czyli na obrzęd, znak i symbol. I zachęcał, żeby całym sobą uczestniczyć, żeby nie być tylko widzem liturgii, ale żeby rzeczywiście uczestniczyć w liturgii, właśnie w liturgii mszy świętej i w ogóle w sakramentach, i w ogóle w liturgii. Bo te symbole i znaki właściwe liturgii, one nam pomagają jak najlepiej przeżyć to spotkanie z Panem Bogiem. Ojciec Święty powiedział, że doświadczenie żywej, pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem uświęcenia, które może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała. Kłaniam się z Państwem, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do odważnego świadczenia o swej wierze zachęcił papież Polaków w przededniu uroczystości Bożego Ciała. Dbajmy o piękno naszych celebracji bez samowoli i z szacunkiem dla obrzędów, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie o liturgii w nauczaniu Soboru. Papież spotkał się z przedstawicielami kościelnych uniwersytetów w USA. Zachęcił ich do pielęgnowania katolickiej tożsamości. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Bożego Ciała.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
1: Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie środowej poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
3: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
1: Papież zauważył, że obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.
3: Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.
1: Edukacja katolicka ma zaszczepić pasję do prawdy, którą jest Chrystus, powiedział Leon XIV na audiencji dla przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów katolickich. Papież wezwał do zachowania ich tożsamości. Katolickie instytucje edukacyjne mają być żywym środowiskiem, w którym chrześcijańska wizja przenika każdą dyscyplinę i każdą relację.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do odważnego świadczenia o swej wierze zachęcił papież Polaków w przededniu uroczystości Bożego Ciała. Dbajmy o piękno naszych celebracji bez samowoli i z szacunkiem dla obrzędów, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie o liturgii w nauczaniu Soboru. Papież spotkał się z przedstawicielami kościelnych uniwersytetów w USA. Zachęcił ich do pielęgnowania katolickiej tożsamości. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Bożego Ciała.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
1: Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie środowej poświęconej Soborowej Konstytucji o Liturgii.
2: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
1: Papież zauważył, że obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.
2: Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.
1: Edukacja katolicka ma zaszczepić pasję do prawdy, którą jest Chrystus, powiedział Leon XIV na audiencji dla przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów katolickich. Papież wezwał do zachowania ich tożsamości. Katolickie instytucje edukacyjne mają być żywym środowiskiem, w którym chrześcijańska wizja przenika każdą dyscyplinę i każdą relację.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.